0: Konia, co toto v ogóle je?
1: Unia brukselska, śmiercionośna, wielka, nierządnica europejska. Unia, Polskę rada zwieść.